0: En saluant les pèlerins de langue arabe, le Saint-Père a dit « Je salue les fidèles de langue arabe, faisant de notre science, de notre savoir et de notre travail un service rendu à l'homme et à sa dignité et contribuant avec amour à bâtir un monde meilleur pour tous. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. » Et maintenant, c'est le tour du groupe de langue polonaise.
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Trzeci rozdział pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes poświęcony jest aktywności człowieka w świecie. Podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka zmierzająca do poprawy warunków życia sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. In questi giorni a Jasnagora si riuniscono per l'annuale pellegrinaggio gli sposi e le famiglie. Le accompagna il motto «Il matrimonio genera la vita». La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con il Creatore nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. A tutti la mia benedizione.
0: Saluant les pèlerins polonais, le Saint-Père a dit « Ces jours-ci, à Jasnagora, les couples mariés et les familles se rassemblent pour le pèlerinage annuel. Ils ont pour thème cette année « Le mariage engendre la vie ». Que la prière et le partage de la parole de Dieu renforcent la foi des époux afin qu'ils collaborent généreusement avec le Créateur à la transmission de la vie et des valeurs chrétiennes au sein de cette communauté particulière qu'est la famille. À tous ma bénédiction. Et les pèlerins qui sont près de 22 000 sur cette place applaudissent. Et maintenant, c'est le tour des pèlerins les plus nombreux, les pèlerins de langue italienne.
3: I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Domenica prossima, 27 settembre,
0: prochain 27 septembre, ce sera la journée mondiale du migrant et du réfugié. Ma

0: أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في نشاط الإنسان في العالم وقيمة التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي، وقال: المجمع يؤكد أن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله يساهم بذكائه وحريته في تطوير العالم وتحسين ظروف الحياة، ولذلك لا يتعارض نشاطه مع قدرة الله، بل يعكس عظمة الله ويحقق قصده. ويرفض المجمع اعتبار الإنسان والله متناقضين، مؤكداً أن الإيمان بالله لا يلغي حرية الإنسان ونشاطه، بل يتيح له أن يحقق ذاته في علاقته مع الله بعمله اليومي ومشاركته في بناء المجتمع. كما يميز المجمع بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت الله، مع الاعتراف بأن التقدم الذي يسهم في تحسين حياة الناس يمكن أن يخدم هذا الملكوت. ولكي يكون التقدم العلمي والتكنولوجي إنسانياً يجب أن تحركه المحبة، ويكون هدفه هو المحبة، وأن يكون في خدمة كل الإنسان وكل إنسان. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba.
2: Je salue les fedeli de langue arabe. Faisons de notre science et de notre travail un service à l'homme et à sa dignité. Contribuons avec amour à construire un monde meilleur pour tous. Que le Seigneur vous protège tous et vous protège toujours du mal.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. لنجعل علمنا وعملنا في خدمة الإنسان وكرامته، ولنساهم بالمحبة في بناء عالم أفضل للجميع. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Trzeci rozdział pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes poświęcony jest aktywności człowieka w świecie. Podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka zmierzająca do poprawy warunków życia sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacy.
2: Je salue chaleureusement les Polonais.
1: In questi giorni,
2: en ce moment, à Jasnagora, se réunissent les époux et les familles pour le pèlerinage annuel. Ils sont accompagnés par la devise « Le mariage génère la vie ». Que la prière et le partage de la parole de Dieu renforcent la foi des époux afin qu'ils puissent collaborer généreusement avec le Créateur dans la transmission de la vie et des valeurs chrétiennes dans cette communauté particulière qui est la famille. Je donne à vous tous ma bénédiction.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło «Małżeństwo rodzi życie». Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim wam błogosławię.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana.
2: Saint Père, les fidèles de langue italienne vous expriment leur affection filiale et leur fidélité sincère en priant pour votre mission apostolique universelle.
4: A conclusione di questa udienza.
2: À la fin de cette audience, nous prierons notre Père en latin.
4: Terminata la quale.
2: Ensuite, le Saint Père donnera sa bénédiction apostolique. Elle s'adressera en particulier aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes malades. Et finalement, il bénira les chapelets ainsi que tous les objets de dévotion que vous avez apportés.
1: Domenica prossima,
2: dimanche prochain, le 27 septembre, c'est la journée mondiale des immigrés et des réfugiés. Je pense aux immigrés, aux réfugiés et surtout aux mineurs forcés à abandonner leur propre pays. Les enfants et les adolescents, ce sont les enfants, les personnes les plus vulnérables. Ils souffrent énormément, ils ont souffert des violences, des tortures, des privations et des conditions dramatiques.
1: Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: Et souvent ils perdent la vie pendant la traversée. J'appelle à la responsabilité de tous. Il faut que chacun se sente engagé, touché par la vie des enfants et par ceux qu'on doit aider. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. En particulier aux participants des cours de la mise à jour du droit canonique promu par l'Université Pontificale de la Sainte-Croix, à la garde de finances de Predazzo, Gaeta, Orvieto et de Bari, à l'école militaire de Modène, et au groupe des prières, les prières des mamans. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins du diocèse de Rimini avec leur évêque Monseigneur Niccolo Anselmi qu'on a vu il y a un mois pendant ma visite pastorale dans votre pays.
1: Rinnovo la mia riconoscenza.
2: J'exprime ma gratitude pour votre accueil que vous m'avez réservé et je vous encourage à grandir dans la foi, d'écouter la parole de Dieu afin de témoigner tous de l'amour de notre Père Céleste. Et je pense finalement aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Pio de Pietrelcina. Son témoignage de foi et de charité, il faut que ce soit un exemple pour vous tous et je vous invite tous à vous confier à la bonté et la miséricorde de Dieu. Je vous donne à tous ma bénédiction.